0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Bardzo trudno jest dzisiaj zachować czystość i niewinność. Nam samym, a zwłaszcza naszym dzieciom, które zewsząd bombardowane są niemoralnymi ilustracjami, przed którymi na każdym kroku otwierają się drzwi przeróżnych pokus, prowadzące do moralnego upadku. Jednak niezależnie od wieku, każdy z nas jest powołany do życia w czystości i integralności. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia pochylamy się nad fragmentem 5 rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan, od wersetu 1 do 7. Zawarte są w nim treści, które Chuck Swindoll określił jako wezwanie do życia w czystości, czyta Zygmunt Karel.
4: Apostoł Paweł chce powiedzieć: pragnę, aby wasze postępowanie licowało z waszymi przekonaniami. Bądźcie więc, tu mamy wezwanie, naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Naśladować Boga. Ma to sens, bo w końcu jesteśmy dziećmi Boga. Jaki ojciec, taki syn. Jaki rodzic, takie dzieci. Lubimy dostrzegać podobieństwo naszych dzieci do nas samych. I rzeczywiście tak jest. Gdy mój syn dorasta, staje się coraz bardziej do mnie podobny. Jaki ojciec, taki syn. Naszym ojcem jest Bóg. On jest naszym niebiańskim ojcem. A więc my, jako Jego umiłowane dzieci, mamy prowadzić życie posiadające cechy, które są Jemu właściwe. On jest dobry, więc i my okazujmy dobroć. On jest miłosierny, więc i my okazujmy miłosierdzie. On jest sprawiedliwy i my postępujmy sprawiedliwie. On jest święty i my bądźmy czyści. On jest pełen łaski i my okazujmy łaskę. On jest prawy, więc i my rozumiejmy, co jest prawe i postępujmy zgodnie z tym. Można by tak długo wymieniać. Paweł używa słowa, którego możemy się już spodziewać. Apostoł bardzo je lubi i napisał na jego temat więcej niż inni autorzy biblijni. Chodzić w miłości. Powraca tutaj do swojego określenia postępować, chodzić. Chodźcie w miłości, jak Chrystus was umiłował. Jego przykład jest przykładem życia na ziemi. Chrystus przychodzi od Ojca, z którym trudno byłoby się nam utożsamić. Staje się Bogiem człowiekiem, Jezusem, który opuścił niebo, przyjął postać człowieka i żył na ziemi nieco ponad 33 lata, pokazując nam życie Boże. Co go charakteryzowało? Dwie rzeczy. Po pierwsze poświęcenie i po drugie życie roztaczające aromat. A teraz powiedz, dlaczego ktoś, kto wzywa imienia Chrystusa, miałby chcieć żyć życiem skoncentrowanym na samym sobie i rozsiewać cuchnący smród zamiast miłego zapachu? Dlaczego człowiek wiary, naśladowca Jezusa, miałby chcieć żyć niewłaściwie? A teraz mała lekcja teologii i niech nasz fragment dostarczy ci innej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Kiedy byłeś zgubiony, prowadziłeś życie pod panowaniem swojej starej natury. Twoja cielesna natura cię kontrolowała. Twoje serce było brudne, twój umysł był brudny, podobnie twój język. To było ohydne. Twoje oczy koncentrowały się na tym, co złe, zamiast na tym, co dobre. Byłeś nieposłuszny i podobało ci się to. Nie miałeś też sił, by to zmienić. Przyszedłeś pod krzyż i uświadomiłeś sobie, że Chrystus za ciebie umarł, że zapłacił za twoje grzechy, że poniósł za ciebie śmierć, która należała się tobie. I poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa przyoblekłeś się w Jego sprawiedliwość, na którą nie zasługiwałeś. To łaska, pamiętasz? I teraz masz dostęp do Jego mocy, czego nie miałeś wcześniej. Problem polega na tym, że w swoje nowe chrześcijańskie życie wkroczyłeś razem ze starą naturą. Inaczej niż nauczał Charles Wesley, posiadamy naturę, która z nami pozostaje. Będziemy grzeszyć do dnia naszej śmierci. Miejmy nadzieję, że nie tak często i nie tak bardzo jak wcześniej, niemniej wciąż będziemy upadać. Gdy stajemy się chrześcijanami, oznacza to, że grzechy są nam przebaczone. Nie znaczy to jednak, że staliśmy się doskonali. Poza pozycją, jaką zyskaliśmy, nadal posiadamy starą naturę. Gdybyś złamał rękę i ktoś na pogotowiu opowiedziałby ci o Chrystusie, a ty byś go przyjął jako swojego Pana, twoja ręka nadal pozostałaby złamana. Nie wyzdrowiałaby nagle. Przychodzisz pod krzyż, ponieważ wciąż masz swoją starą naturę, która nigdy się nie zmieni. Nigdy nie stanie się taka, jaka powinna być, dopóki Pan nie zabierze cię do domu. Tak jak w tym starym hymnie, wtedy staniemy się tym, czym powinniśmy być. Wtedy staniemy się tym, czym się staniemy. Tym, kim nie jesteśmy teraz i kim nie możemy być. Wkrótce będziemy sobą. Brzmi trochę jak językowy łamaniec, a jednak to wspaniały hymn. Wtedy znajdziemy się tam, gdzie powinniśmy być. Wtedy staniemy się tym, czym powinniśmy być. Tym, kim nie jesteśmy teraz i kim nie możemy być, z powodu starej natury. Wkrótce będziemy sobą. Ale jeszcze tam nie jesteśmy, nie zostaliśmy uwielbieni. A więc fakt, że posiadamy starą naturę, jest jednym z powodów, dla których postępujemy niewłaściwie. Jednakże nie żyjemy już pod jej panowaniem. Nie ona rządzi naszym życiem. Słój z ciasteczkami może tam stać i rozsiewać wokół kuszący zapach. Lecz ty nie musisz się tym przejmować tak długo, jak długo opierasz się na mocy, która jest w tobie, na Duchu Świętym, który nigdy nie poprowadzi cię do grzechu. Zatem są te dwie strony. Kogo będziesz słuchać? Na kim się oprzesz? Jeśli ulegniesz ciału, przegrasz. Jeśli będziesz polegał na duchu, będziesz chodzić w zwycięstwie. Druga przyczyna, dlaczego tak się dzieje, leży w tym, że wykształciliśmy pewne przyzwyczajenia i lubimy do nich wracać, ponieważ sprawiają nam przyjemność. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie mówię do rynsztokowych pijaków, nie mówię do ludzi, którzy prowadzą rozwiązłe, bezbożne życie. Mówię do ludzi, którzy żyją w sąsiedztwie słoja z ciasteczkami. I ponieważ one pachną tak znakomicie i ponieważ w naszym pokoleniu więcej ludzi niż kiedykolwiek po nie sięga, mamy skłonność, by porzucić nasz opór i ulec pokusie. Dzisiejszy fragment mówi: nie rób tego. Można powiedzieć, że A, które rozpoczyna werset trzeci, jest bardzo wymowną, kontrastującą partykułą. Zestawia ze sobą w kontraście to, co przed chwilą zostało powiedziane, z tym, co będzie powiedziane za chwilę. Drugi werset. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Ale z drugiej strony zawsze możliwy jest inny sposób życia. Dlatego nakazuję wam, abyście nie pozwolili, by nawet ślad tego pojawił się w waszym życiu. Strzeżcie się przed tym, strzeżcie się przed erozją. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Zatrzymajmy się na chwilę i krótko omówmy tych sześć rzeczy, na które zwraca uwagę Paweł. Rozpusta, nieczystość, chciwość, bezwstyd, błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Wystarczy? Pierwsze dwie omówimy razem. Rozpusta to po grecku porneia. Od tego słowa oczywiście pochodzi pornografia. Jego znaczenie jest bardzo szerokie. Może oznaczać cudzołóstwo, może oznaczać nierząd, może oznaczać fantazjowanie, którym karmi się stara natura. jest na tyle szerokie, by pomieścić wszystkie te rzeczy, ponieważ po nim dodane jest słowo nieczystość. W języku greckim jest to słowo akatharsia. Zwracając twoją uwagę na te słowa, chcę dodać, że byłbyś zdziwiony, dowiadując się, iż do czasu przyjścia Chrystusa na ziemię w kręgach świeckich nie uważano niemoralności seksualnej za coś złego. Wiedziałeś o tym? Spodziewano się, że mężczyzna będzie miał kochanki i tak też było. Nikt nie mówił im, że robią coś złego, ponieważ nikt tak nie uważał, a z pewnością nie Grecy w pierwszym wieku. Oddawanie czci pewnym bóstwom wiązało się z kultem świętych kapłanek, które służyły wyznawcom. Były to po prostu prostytutki, które uprawiały seks z wyznawcami danego bóstwa. Niektóre bóstwa posiadały wiele piersi, aby podkreślić płodność i przyjemność związaną z aktem seksualnym. Bynajmniej nie nazywano tego występkiem. Tego rodzaju praktyki były częścią życia społecznego. Homoseksualizm nie był rzadki nawet wśród władców, którzy mieli swoich chłopców. Perwersja była częścią życia społeczeństwa pierwszego wieku. Często była posunięta do skrajności, niekontrolowana. Wyrażała się nie tylko w postaci perwersyjnych myśli, lecz w całkowicie zepsutym sposobie życia. Była częścią grecko-rzymskiego świata. Paweł pisze do ludzi w Efezie, z których wielu żyło wcześniej w taki właśnie sposób. Mówi więc o postępowaniu chrześcijan, które całkowicie różni się od pogańskiego sposobu życia, jaki prowadzili w przeszłości. I omawia to bardzo konkretnie. Takiego sposobu pisania nie znajdziemy u intelektualnych świeckich pisarzy tamtych czasów, ani u jakichkolwiek autorów pogańskiego świata. Jest to wyjątkowy sposób przekazywania prawdy, nawet w czasach, gdy zostało to napisane. Kiedy następnie w tym kontekście, w wersecie trzecim, pada słowo chciwość, rozumiem je jako coś, co dotyczy wszystkich naszych zmysłów. Nigdy niezaspokojone, egocentryczne zaabsorbowanie seksem objawiające się w bardzo różny sposób. Reklamy. Nasza kultura bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zmierza w tym kierunku. Widziałem niedawno reklamę Calvina Kleina w przerwie programu sportowego, który oglądaliśmy wraz z żoną. Reklama miała uświadomić widzom, jak wspaniałym zapachem są perfumy o nazwie Obsession. Cudownie. Oto ukazuje się na ekranie ponętnie ubrana kobieta i mężczyzna, który nie jestem pewien, czy myśli o perfumach, a już na pewno nie o perfumach o nazwie Obsession, gdy jest blisko kobiety. Język użyty w reklamie, kuszące otoczenie, lekki powiew wiatru, miękkość, łagodna muzyka, wszystko było bardzo zmysłowe. I mogłeś rozpoznać i przeanalizować swoje reakcje w czasie oglądania reklamy Obsession. Kilka tygodni temu byłem w pewnej restauracji, gdzie na stoliku znajdowała się mała karteczka umieszczona tam przez właścicieli. Było na niej napisane: pozwól, że pomożemy ci załatwić twoje interesy. Po czym następował opis prywatności oferowanych pokoi i tego, na co można w nich liczyć. Jestem pewien, że gdyby zapytać właścicieli restauracji, powiedzieliby: chodzi o sprawy biznesowe. Ludzie cały czas załatwiają u nas swoje biznesowe interesy. To właśnie proponujemy. Jednak podtekst seksualny jest tu bardzo wyraźny. Cała oprawa sprawia, że dobrze się z tym czujesz. To właśnie jest troską Pawła, że nie będziesz dostrzegał niebezpieczeństwa tego rodzaju erozji i staniesz wobec pokusy sięgnięcia po ciasteczko i niewiele będziesz się nad tym zastanawiał. W końcu wszyscy tak robią. Staroangielski poeta Alexander Pope bardzo trafnie to ujął. Ten drugi jest potworem o strasznym obliczu. Aby je znienawidzić, trzeba najpierw je ujrzeć. Lecz gdy zbyt często w nie spoglądasz, przyzwyczajasz się. Najpierw to przecierpisz, potem się litujesz, a w końcu akceptujesz. Kiedy ostatni raz zarumieniłeś się, oglądając film? Kiedy ostatnio wyłączyłeś jakiś program, bo to, co widziałeś, przekroczyło granice? Jakby tego nie było dość, Paweł posuwa się dalej i mówi o bezwstydzie. Tutaj to słowo przetłumaczone jest jako bezwstyd. To samo słowo w wersecie 12 zostało przetłumaczone jako wstyd. Widzisz je w 5:12? Wstyd mówić to samo greckie słowo. Spójrz do Kolosan 3:8. Trzeci raz zostało tu użyte określenie mające ten sam rdzeń. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Zostało przetłumaczone jako nieprzyzwoite słowa. Wracając do 5 rozdziału listu do Efezjan. W tym fragmencie to słowo odnosi się do nieprzyzwoitej mowy. Dziś mówimy kolokwialnie brzydkie słowa. Niekoniecznie, czy też nie tylko przekleństwa, lecz również słowa insynuujące takie znaczenie, zmierzające w tym kierunku. Kolejne określenie to błazeńska mowa. Spójrz na nie. Morologia. Od jego pierwszej części pochodzi angielskie słowo moron, głupek, kretyn. Logia pochodzi od słowa logos, które oznacza określenie, słowo lub wielomówność. Kretyńska gadka, błazeńska mowa. Bardzo barwne greckie określenie oznacza bezsensowne i niepotrzebne gadanie. W tym kontekście będą to niepotrzebne, brudne, dwuznaczne komentarze. Nie chodzi tu o słowa wypowiadane przez ludzi upośledzonych psychicznie, lecz rozwiązłych moralnie. Błazeńska mowa, obscenizmy, błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Spójrz do tekstu. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty. Słowo to oznacza przekręcenie czegoś, co zostało powiedziane lub zrobione, niezależnie od tego, jak byłoby to niewinne, w coś dwuznacznego, niemoralnego, w coś, co ma podtekst seksualny. Chcesz przykładu? Posłuchaj jakiegokolwiek prezentera wieczornego talk show, znajdziesz ich wiele. Większość dowcipów to humor poniżej pasa. Większość odwołuje się do tego, co niemoralne, nieprzyzwoite, haniebne lub po prostu idiotyczne. Ale wiesz, na czym polega problem? Te żarty są zabawne. Możemy się z nich śmiać. Czasami zastanawiam się, dlaczego się z nich śmieję i dlaczego je toleruję. Są tacy, którzy i mnie zarzucają niewybredne poczucie humoru. Piszą do mnie, wiesz co, z tym żartem chyba przesadziłeś. Czy czytałeś Efezjan 5:4? No tak, zanim zdecydujesz się napisać do mnie w tej sprawie, musisz wiedzieć, że żyję z najczystszą kobietą od czasów dziewicy Maryi. Mam wbudowaną świadomość, że gdyby Duch Święty wziął sobie wolne, ona czuwa, aby go zastąpić. I tak jest dobrze. Nie wiadomo, gdzie byłbym teraz, gdyby nie obecność tej wspaniałej damy. Ale wiesz co? Powiedziałem to, co powiedziałem i przyznałem otwarcie, że uwielbiam dobre poczucie humoru. Jednak to, o czym mówię, nie ma z nim nic wspólnego. To jest grubiańskie i wulgarne. Nie muszę chyba tego szerzej wyjaśniać. Ale istnieje również dobre poczucie humoru. W istocie śmiech jest darem Pana. Jesteśmy jedynym zwierzęciem, jedynym Jego stworzeniem, które potrafi się śmiać w oparciu o inteligentną informację. Potrafimy śmiać się z całego serca i to jest zdrowe emocjonalnie. Wpływa nawet pozytywnie na naszą kondycję duchową. Posłuchaj trzech następujących wersetów. Księga Przysłów 17:22. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Księga Przysłów 15:13. Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Księga Przysłów 12:25. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Szczerze mówiąc, jeśli mógłbym zmienić jedną rzecz w chrześcijańskim świecie, dałbym mu lepsze poczucie humoru. Wszyscy podchodzimy do siebie samych zbyt poważnie. Niektórzy z was zostali zranieni i wykorzystani. To pozbawiło was chęci do śmiechu. Tak więc nie chodzi tu o poczucie humoru, ale o zbrukanie czegoś, co jest czyste i niewinne. Niektórzy ludzie potrafią to zrobić niezależnie od tematu. Na tym polega problem. A wszystko to kręci się wokół seksu. Tak jest kontekst. Czy zwróciłeś uwagę na koniec wersetu 4 i czy nie rodzi to w tobie pytania? Dlaczego Paweł w ten sposób kończy ten werset, lecz raczej dziękczynienie? Co to oznacza? Kiedy czytasz Biblię i napotykasz fragment lub kilka słów, które w jakiś sposób wzbudzają sygnał w twoim umyśle, ja nazywam je słowami sygnalnymi. Gdy je czytam, w moim umyśle odzywa się sygnał. Są to słowa, nad którymi należy się zastanowić. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Za co tu dziękować? O co tu chodzi? Posłuchaj, kto stworzył seks? Nasz Ojciec Niebieski, który podarował go pierwszym poślubionym małżonkom. Powiedział im wtedy, zaraz na początku, pragnę, abyście się rozmnażali i napełniali ziemię i czynili ją sobie poddaną. Daję wam możliwość odczuwania przyjemności, radość z wzajemnej bliskości, którą możecie się we dwoje cieszyć. Oznacza to, że radości tej nie możemy dzielić z nikim innym. Zatem dziękczynienie jest dziękczynieniem dla Boga za dar seksu, dar piękna, radości i niewinności, którym obdarzył małżonków. Natknąłem się kiedyś na wspaniałą książkę zatytułowaną Tajemnica małżeństwa autorstwa pewnego Kanadyjczyka, Mike'a Masona. W połowie lat 80. napisał ten oto wspaniały fragment. Posłuchaj go uważnie i przemyśl. Co może się równać z niespodzianką odkrycia, że coś, co ludzie bardziej niż cokolwiek innego, energicznie i z wielką wprawą zmieszali z błotem, okazuje się być najbardziej niewinną rzeczą na świecie? Czy istnieje jakakolwiek czynność, w którą dorosły mężczyzna i dorosła kobieta mogą się razem zaangażować, poza uwielbieniem, która jest bardziej dziecięca, bardziej czysta, bardziej naturalna, bardziej zdrowa i jednoznacznie dobra niż akt fizycznej miłości? Bo jeśli uwielbienie jest najgłębszą dostępną nam formą zjednoczenia z Bogiem, to seks jest najgłębszym możliwym sposobem zjednoczenia dwojga poślubionych sobie istot ludzkich i jako taki ma fundamentalne znaczenie dla naszego przetrwania. Wspaniały tekst, ale też ryzykowna opinia, by umieścić ją w swojej książce. Jesteśmy tak bardzo przesiąknięci przekonaniem, że seks jest czymś brudnym, że trudno nam go zestawić z takimi pojęciami jak piękno, czystość i dobro.
3: Spójrzmy na te najważniejsze obszary naszego życia z biblijnej perspektywy. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej drugiej części wykładu Wezwanie do życia w czystości, jednego z 26 poświęconych listowi do Efezjan pod wspólnym tytułem Stając się ludźmi łaski. Być może słuchając dzisiejszej audycji życzyłbyś sobie, żeby wysłuchał jej także ktoś, kto jest Ci bliski. Już niedługo, wkrótce po zakończeniu emisji radiowej całego cyklu Stając się ludźmi łaski, będzie on dostępny, podobnie jak wszystkie poprzednie, na płytkach CD. Zamówienia można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Żyjemy w trudnych czasach. Wszyscy odczuwamy skutki kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Rodzi on wiele stresów, poddaje nas presji i różnego rodzaju ograniczeniom. Dlatego z tym większą wdzięcznością przyjmujemy wszelkie Państwa wsparcie. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800-444-101. Pod tym samym numerem można uzyskać poradę duszpasterską. Tym z Państwa, którzy skontaktują się z nami po raz pierwszy, wyślemy promocyjną płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindola. Dziękując za uwagę, zapraszam do wysłuchania trzeciej i ostatniej części wykładu Wezwanie do życia w czystości. Już w najbliższej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.